0: Nuai zin hen kolna sun na o chi pasianin atapa jesu zanga mihial te ahong tat na
1: nuai zin hen kolna sun na o